kwasuka lokho wemlaleli kwasuka ukukhuluma ngakutshela uyangizweni hey bakithi kwasingane zathi kwasa yebo sakhuluma hay bakithi.